nakwica wo kwihangana byanse nako ukikingira mu buryo butandukanye cyane ukarindira imyaka yo kubaka mutyo ukagirirona.